Let's go. Fajn Fresh Radio. Klikni na fajnradio.cz a poslouchej kdekoliv. Check it out. Fajn. The number one hit music station. Fajn Radio.

Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: troje hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.

Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Come on. Fajn Radio.

poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Fajn. Vždycky ho.